0: Vai aí, ué! Tulinimwe tuje buti tulikusinza nti tuli musande
1: kuva kumacha kati zilimu 10 tuzinabuzini lwansonga nga 3
0: kuba wameta DJ Wizzy Saturday chikiri comics bakube musonga royal radio gwe aha